0: Imani. Nacho Manali.
1: Skak.
0: Dzień dobry. Auf Wiedersehen. Sayonara. Bonjour, madame.

0: Welcome to Adelaide, where cultures meet, where the unique stories within us all have a place and a voice. Welcome to Radio Adelaide.
1: Witajcie w Adelaide, miejscu spotkań różnych kultur, gdzie nasze unikalne doświadczenia mają swe miejsce i głos. Witajcie w Radio Adelaide.